0: Decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
2: Zakup i montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
0: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
2: O łącznej długości 5 kilometrów, biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów, czy montaż elementów małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
0: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice-Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.
3: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
0: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
4: Będzie zagrożeniem dla zdrowia i życia. Meteorolodzy ostrzegają, że do Polski zbliża się załamanie pogody, które najmocniej da się we znaki w strefie przybrzeżnej. Wiatr w porywach może tam osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Wywoła to sztorm i ogromne fale. W obawie przed huraganem wszystkie porty zarządziły zakaz wychodzenia w morze, a właściciele łodzi do ostatniej chwili zabezpieczali je przed zagrożeniem.
5: No, trzeba poprawić obijacze, cumy, trzeba pilnować, czy się coś nie poluzuje, czy się coś nie oberwie. No, to jest żywioł, nie? Tak sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartów. To ludzie się przedstawiają w drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
6: Falochronów nie ma, takich jakie były jeszcze do niedawna, bo remont jest tak nieszczęśliwy.
7: No właśnie, mam nadzieję, że to się właśnie, jak to już remont skończy, że będzie lepiej.
6: Dzisiejsza noc będzie, rozumiem, na pokładzie?
7: Tak.
8: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone.
4: Synoptycy apelują, by zachować szczególną ostrożność. Siła wiatru ma osłabnąć dopiero nad ranem. Zmasowany nocny atak rosyjski na Kijów. Mer miasta Witalij Kliczko apeluje o udanie się do schronów. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy. W kilku miejscach doszło do silnych eksplozji. Rosyjski ostrzał spowodował m.in. pożar magazynu i budynku w dzielnicy Światoszyn w północno-zachodniej części Kijowa. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Wcześniej rosyjskie pociski balistyczne uderzyły w Odessę, gdzie zostało rannych 9 osób. Jedna z nich jest w stanie krytycznym, o czym poinformował szef wojskowej administracji miasta Ołeh Kipper. Amerykańska armia rozpoczęła serię uderzeń na cele w Iranie. Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA CENTCOM poinformowało,

0: że jest to odpowiedź na atak Teheranu na co najmniej 3 cywilne statki płynące przez cieśninę Ormus. O szczegółach z Waszyngtonu już teraz Marek Wokuski.
1: CENTCOM poinformowało na platformie X, że uderzenia mają na celu wymierzenie wysokiej kary za ataki na cywilną żeglugę w cieśninie Ormus. Amerykańskie dowództwo oceniło, że irańska agresja była nieuzasadniona, niebezpieczna i stanowiła jawne złamanie zawieszenia broni. Wcześniej Katar oskarżył Iran o zaatakowanie katarskiego gazowca przewożącego skroplony gaz ziemny. Z kolei Brytyjczycy podali, że cywilny tankowiec zapalił się po trafieniu pociskiem w pobliżu wybrzeża Omanu. Iran ostrzegał wcześniej, że tankowce muszą korzystać z zatwierdzonych przez Teheran tras przez cieśninę Ormus, grożąc, że w przeciwnym razie spotkają się ze zbrojną odpowiedzią. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: Szwajcarzy wygrali z Kolumbijczykami 4-3, ale dopiero w rzutach karnych w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbywa się w Vancouver. Helweci są ostatnim ćwierćfinalistą tej imprezy i o półfinał powalczą z Argentyną. Problemy turystów wracających z Chorwacji, nietypowy i pechowy koniec wypoczynku. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i zostawiła samych na dworcu w Grazu przy granicy ze Słowenią.
3: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
4: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
3: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
3: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: A PKP Intercity wyjaśnia teraz całą tę sytuację z kolejami austriackimi. 7 milionów złotych. Tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienie, a pojawi się 18 nowych drzew. Będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby. Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę w przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Są już pieniądze na te nasadzenia, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
6: W tym roku to jest kwota nieco 1 000 000 zł. W sumie w kolejnych latach, w przyszłym roku mamy w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone 3 miliony złotych i w kolejnym 3. Już samo finansowanie pokazuje, że będziemy to zadanie realizować stopniowo.
0: Pomysł sadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie mieszkańców, ale dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na ten cel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy silne opady deszczu i burze, głównie na wschodzie i wybrzeżu. Przypominamy o tym bardzo silnym wietrze, sięgającym w porywach do ponad 120 km na godzinę, to w strefie przybrzeżnej. Termometry pokazują od 9 do 15 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 989 hektopaskali nad Bałtykiem Centralnym pogłębia się i przemieszcza na południowy wschód. Ostrzeżenie przed silnym sztormem z huraganowymi porywami wiatru na Bałtyk Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 7 do 8 w porywach do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta, stan morza 5 do 4, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni skręcający do północno-zachodniego 8 do 9, w porywach 10 do 12, słabnący na 6 do 8, na wschodzie w porywach 9 w skali Beauforta, stan morza 5 do 6, temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 7 do 8 w porywach 9, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 do 8 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 4, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu.

0: Początkowo miejscami burze. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 6, później 4 do 5. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni skręcający na północno-zachodni 7 do 9, w porywach do 11, słabnący na 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 6, widzialność dobra do słabej, opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 6 do 8, na wschodzie w porywach 9, słabnący na 5 do 7, na wschodzie w porywach 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
3: Zakup i montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
0: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
3: O łącznej długości 5 kilometrów, biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów, czy montaż elementów małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
0: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice-Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.

0: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
1: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
2: Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u dziś przedstawi opinii publicznej plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Premier Tusk oczekuje zmian dotyczących ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów, a także dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków.
3: Premier Tusk nie zdecydował się na dymisję w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia. Szefowie obu instytucji dalej stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań.
4: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
3: Kilka zaproponowanych rozwiązań będzie wymagało zmian ustawowych, co wiąże się z dłuższym czasem potrzebnym na ich wdrożenie.
4: Natomiast wszystko to, co jest możliwe do zrobienia, mocą decyzji pani minister rządu Narodowego Funduszu Zdrowia, przeprowadzimy w trybie pilnym.
3: Szef rządu dodaje, że reformy w ochronie zdrowia nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął status uchodźcy politykom poszukiwanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy list gończy skierowany do organów ścigania o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanego w oczekiwaniu na jego ekstradycję. Prokuratura chce postawić Ziobrze, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy wkrótce zamierzają złożyć się wniosek o ekstradycję byłego ministra z USA. Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Wcześniej Amerykanie odwołali tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy. Ataki zostały przeprowadzone na portowe miasta Bandar Abbas i Sirik oraz na wyspę Keszem. Poprzedziło je cofnięcie przez Departament Skarbu USA decyzji o zniesieniu na 60 dni sankcji na eksport przez Iran ropy naftowej i produktów ropopochodnych. W Teheranie jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Harit-Khebab.
5: Irański MSZ nazwał tę decyzję podjętą niecałe 3 tygodnie po podpisaniu memorandum rażącym jego naruszeniem. Świadczy ona, jak piszą Irańczycy w komunikacie, o złej wierze Stanów Zjednoczonych i dowodzi, że nie można im ufać. Podkreślają także, że takich naruszeń ze strony USA jest więcej, o czym świadczą m.in. działania Izraela przeciwko Libanowi, co jest złamaniem punktu 1 memorandum. Amerykański atak ma być odpowiedzią na zaatakowanie przez Iran 3 statków przepływających przez cieśninę Ormus. Wczoraj Katar ostrzegł Iran, że poniesie odpowiedzialność prawną za atak na 3 tankowce, w tym katarski w cieśninie Ormus. Ataki nastąpiły w pobliżu trasy wytyczonej wzdłuż wybrzeża Omanu i kontrolowanej przez amerykańską marynarkę wojenną. Irańczycy sprzeciwiają się stworzeniu tego korytarza, bo jednocześnie pracują z Omańczykami nad zasadami pobierania opłat za korzystanie z cieśniny. Twierdzą, że pozwala im na to właśnie irańsko-amerykańskie memorandum o porozumieniu. Jak dowiedziało się Polskie Radio od wysokiego urzędnika irańskiego MSZ, pieniądze od statków przepływających przez Ormus mają być opłatą za usługi zapewniające bezpieczną żeglugę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
2: Podczas protestów w Ankarze przeciwko NATO, przy okazji szczytu właśnie NATO w tym mieście zatrzymano kilkadziesiąt osób, przekazały tureckie media tego samego dnia. W tureckiej stolicy rozpoczął się coroczny szczyt liderów państw członkowskich sojuszu. W jednym z parków tureckiej stolicy zgromadzili się przedstawiciele kilku ugrupowań lewicowych, domagając się zakończenia globalnego wyścigu zbrojeń, który określili mianem przygotowań do nowej wojny o podział świata. W związku ze szczytem w stolicy Turcji wprowadzono ograniczenia w ruchu. Do pilnowania porządku skierowanych zostało łącznie ponad 56 tysięcy funkcjonariuszy policji i żandarmerii.
6: To są aktualności jedynki.
2: Jeden z najsławniejszych perkusistów świata, Ringo Starr, świętuje 80.

0: 56. urodziny. Z tej okazji łodzianie spotkali się wczoraj na ulicy Piotrkowskiej. Parada żółtej łodzi podwodnej swoją nazwą nawiązuje do tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine zespołu The Beatles, a wydarzenie zgromadziło sporą grupę fanów kultowej brytyjskiej kapeli.
1: Ten zespół jest mi bliski z racji tego, że jest to zespół kultowy, myślę, że znany każdemu.
2: Kultowa muzyka, muzyka mojej młodości. Do dziś jej słucham.
0: Parada żółtej łodzi podwodnej, podczas której przygrywała łódzka orkiestra The Beatles Brass, przeszła z pasażu Schillera do Off Piotrkowska Center. Tam odbył się mały koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie także burze, od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich do maksymalnie 22 na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny, w porywach od 85 km do nawet 120 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Po południu wiatr będzie słabł, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło.

0: pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
1: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
3: Zakup i montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
1: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
3: O łącznej długości 5 kilometrów, biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów, czy montaż elementów małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
1: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice-Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.
4: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
1: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
5: Będzie latynoskiego ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kolumbia po rzutach karnych przegrała ze Szwajcarią i to Helweci awansowali do najlepszej ósemki. Tam czeka już na nich Argentyna, która wcześniej w Atlancie odwróciła losy meczu z Egiptem. A w Georgii jest wysłannik radiowej jedynki na mundial Kacper Merk.
6: Gdy w 78 minucie Egipt prowadził 2-0, wydawało się, że jest już po meczu, ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Leo Messi. Strzelił gola, zaliczył asystę i napędził grę Argentyny. Efekt? Zwycięstwo 3-2 i wielogodzinne świętowanie tu w Atlancie.
7: Messi! Messi!
6: Byliśmy trochę zaniepokojeni, ale wierzyliśmy w Messiego. Zawsze w niego wierzymy. 39-letni Messi strzelił na tym mundialu już 8 goli. Najwięcej ze wszystkich. Ani jednej bramki nie zobaczyliśmy natomiast w meczu Kolumbii ze Szwajcarią, a karne lepiej wykonywali Europejczycy. Powinniśmy byli wygrać w regulaminowym czasie. Rzuty karne to kwestia szczęścia. Wcześniej zasłużyliśmy na zwycięstwo. Zamiast karnych moglibyśmy zagrać na loterii. Wyszłoby na to samo. W ćwierćfinałach mamy więc 6 drużyn z Europy, Argentynę i Maroko. Pierwszy mecz na tym etapie już jutro. Kacper Merk, Polskie Radio, Atlanta.
5: Synoptycy ostrzegają przed ulewami i silnym wiatrem, zwłaszcza na północy. Ostrzeżenie na Podlasiu będzie obowiązywać od rana. Mówi o tym Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz.
8: To ostrzeżenie.

0: Nie będzie obowiązywać od 6 rano do godziny 17 i właśnie informuje ono nas o tym, że wystąpi silny wiatr. Porywy mogą wynosić do 85 km na godzinę, więc jutrzejszy dzień wietrzny, a także deszczowy. Jutro suma opadów na północy, zwłaszcza regionu, czyli głównie Suwalszczyzna, do 30 litrów wody na metr kwadratowy, ale także nieco na wschód, na południowy wschód regionu także sporo opadów.
1: Intensywne opady deszczu spodziewane są też kolejnej nocy, a z powodu niżu Bernadette molo w Brzeźnie zostało zamknięte do odwołania. Poinformował o tym Urząd Miejski w Gdańsku. Zakaz wstępu został wprowadzony w związku z prognozowanym huraganowym wiatrem, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km na godzinę. O szczególną ostrożność apelują także władze Helu i Krynicy Morskiej. Te zwróciły się do turystów i mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie przebywania pod drzewami i liniami energetycznymi. Apelują też o zachowanie szczególnej uwagi przez osoby, które mają pod swoją opieką dzieci i młodzież. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla Mierzei Helskiej, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Żuław. Wiatr może tam osiągnąć prędkość od 80 km na godzinę, a w porywach do 120. Ostrzeżenia będą obowiązywać do południa.
2: To są aktualności jedynki.
1: Marine Le Pen jednak wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Poinformowała o tym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził wczoraj jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
3: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W związku z ryzykiem zawalenia się jednego z wieżowców na Manhattanie w Nowym Jorku ewakuowano okoliczne budynki. Burmistrz Doran Mamdani przekazał, że konstrukcja pozostaje niestabilna. Ryzyko zawalenia dotyczy biurowca, który obecnie przekształcany jest w apartamentowiec. Ewakuację przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według Nowojorskiej Straży Pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21 i 26 piętrem. Przedstawiciel Nowojorskiej Straży Pożarnej poinformował, że istnieje ryzyko tzw. lokalnego zawalenia, zaznaczył jednak, że konstrukcja budynku wyklucza możliwość całkowitego zawalenia się gmachu. Mamdani powiadomił, że sytuacja pozostaje poważna, a ekipy wciąż obserwują ruchy konstrukcji. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Jednak w ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa pochmurna i deszczowa, głównie we wschodniej części kraju i w centrum. Lokalnie możliwe burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Podlasiu do 22 w zachodniej części kraju. Około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu silny i bardzo silny. W porywach nawet do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 989 hektopaskali i stopniowo rośnie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych

nie doszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Minęła 23. Chorzowscy mundurowi zatrzymali mężczyznę, który miał w Szwecji dopuścić się zabójstwa. W przyszłym tygodniu dowiemy się, czy w Katowicach powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest szansa na utworzenie jednego systemu komunikacji miejskiej na terenie powiatu pszczyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Chorzowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Jak mówi Magdalena Jurkowska z tamtejszej komendy, na mężczyźnie ciążą poważne zarzuty.
2: Jest on podejrzewany o zabójstwo, do którego doszło pod koniec czerwca na terenie Szwecji. Sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 60 dni. Po zakończeniu wymaganych procedur mężczyzna zostanie przekazany właściwym organom Królestwa Szwecji.
0: Europejski nakaz aresztowania jest decyzją wydaną przez sąd lub inny uprawniony organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Umożliwia on zatrzymanie osoby poszukiwanej na terytorium całej wspólnoty, a później przekazanie jej do państwa, które prowadzi daną sprawę. 13 lipca dowiemy się, gdzie w Polsce powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wśród wymienianych wysoko kandydatur są też Katowice. Jak poinformował Leszek Pietraszek, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, nasz region ma ogromny potencjał, silne zaplecze akademickie i dobrze rozwiniętą siatkę międzynarodowych połączeń lotniczych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szykują się duże inwestycje w Będzinie. Miasto pozyskało łącznie blisko 15 milionów złotych dofinansowania na działania związane z dostępnością miejskiej pływalni czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Pierwsze z zadań pozwoli dostosować basen do potrzeb osób niepełnosprawnych, mówi Łukasz Dytko, rzecznik będzińskiego magistratu.
3: Zakup i montaż wyposażenia ułatwiającego im korzystanie z obiektu, montaż dźwiękowego i świetlnego systemu alarmowego, szkolenia dla obsługi czy też organizacji

0: realizację zajęć rehabilitacyjnych. Inwestycja zakończy się we wrześniu 2028 roku. Aktualnie jesteśmy na etapie podpisywania umów.
1: Jak dodaje Łukasz Dytko, niemal rok wcześniej powinna zakończyć się budowa nowych ścieżek rowerowych, które połączą miasto z Dąbrową Górniczą.
0: O łącznej długości 5 km biegnących wzdłuż Czarnej Przemszy. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę istniejących ścieżek i ciągów pieszych, budowę miejsca odpoczynku dla rowerzystów czy montaż elementów małej architektury. 2027 rok w Będzinie upłynie także pod znakiem budowy węzła przesiadkowego przy ulicach Małobłońskiej i Piłsudskiego, łączącego w jednym miejscu okoliczne przystanki autobusowe i tramwajowe.
1: W ramach tego zadania powstaną m.in. 4 stanowiska autobusowe, pawilon z poczekalnią, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe oraz parking. Władze powiatu pszczyńskiego wraz z gminami Miedźna i Goczałkowice-Zdrój chcą mieć wspólną komunikację miejską. Radni powiatowi stosowną uchwałą wyrazili chęć utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Mobilny Powiat Pszczyński. Chcemy stworzyć nowoczesny system transportu publicznego, który będzie lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców, mówi Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa.
2: Dzięki powołaniu związku możliwe będzie wspólne planowanie siatki połączeń, lepsza koordynacja rozkładów jazdy oraz prowadzenie spójnej polityki taryfowej. To oznacza bardziej efektywną organizację komunikacji i większą dostępność transportu. To również szansa na skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, co pozwoli utrzymać obecne linie i rozwijać kolejne połączenia.
1: Podobne uchwały muszą teraz podjąć rady poszczególnych gmin, po czym przygotowany zostanie statut nowego związku. Docelowo do przedsięwzięcia będą mogły dołączyć także inne zainteresowane samorządy. Zdaniem meteorologów jutro w regionie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a na krańcach północno-wschodnich województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 18 do 20 stopni.
3: Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy to część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówi, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
4: Przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
3: Resort swoje plany przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym i doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin. Atak rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy w nocy usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza miasta Witalija Kliczko w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niezamieszkałym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar. Alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. W wyniku wieczornego uderzenia Rosjan na Odessę rosyjskie rakiety balistyczne z głowicą kasetową, 9 osób zostało rannych, zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłynęło kilka samochodów. Mija rok od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W tym okresie polskie służby sprawdziły ponad 3 800 000 osób wjeżdżających do Polski. W ciągu roku skontrolowano także prawie 2 miliony pojazdów. Blisko 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do kraju.
5: Działania służb polegają na sprawdzaniu pojedynczych pojazdów przejeżdżających przez granicę, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granicę i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
5: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Mają też wpływ na lokalny handel, mówi Adam Szulczewski.
7: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście szczególnie słubickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących.
5: Tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają być prowadzone do października. Maciej Szefer,

0: Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Dziś koniec stresu maturzystów. Od 8.30 będą mogli sprawdzać wyniki matur online. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
3: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
3: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, bułgarski deputowany Andrzej Nowakow, linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi i dotkliwymi konsekwencjami załamania nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny i obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku, zapewnienia dzieciom do 14 roku życia bezpłatnych miejsc obok opiekunów, większej przejrzystości cen biletów i lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii i publikacji w Dzienniku Urzędowym, a przewoźnicy będą mieli około roku na ich wdrożenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, lokalnie możliwe także głównie na północy burze. Od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum i nad morzem, a także w górach, do maksymalnie 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, w porywach nawet na zachodzie do 120 km na godzinę i w rejonie Zatoki Gdańskiej też silne porywy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 990 hektopaskali i lekko rośnie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych...
6: I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans.
7: I'm sorry, I can't make it.
6: But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

0: będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
1: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
1: takiej Coca-Coli,
0: takiej musztardy
1: i takiego mleka.
0: Nigdy nie będzie.

0: mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lepszego.

co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni, to co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Jest środa. Ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. Dobiega końca modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. W Częstochowie już po raz 16 organizowana jest akcja Kawiarenka dla seniora.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich. To jedna z największych inwestycji w historii przewoźnika. Jak mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich, przetarg ma wyłonić projektanta i wykonawcę centrum, który zrealizuje inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj.
2: Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-hektarowym terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach i oprócz mierzącej 9,5 tysiąca metrów kwadratowych hali, to takie półtora boiska piłkarskiego, staną tam również warsztaty, magazyny, pomieszczenie administracyjne, zaplecze socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników.
0: Baza pozwoli serwisować tabor i skrócić czas naprawy. Przewoźnik czeka na oferty do 7 sierpnia. Już za kilkanaście dni pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. To długo wyczekiwana inwestycja, która odpowiada na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie liczby łóżek z 30 do 45. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku i zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Ich wartość to prawie 10.

0: 10 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W Częstochowie ruszyła kolejna odsłona akcji Kawiarenka dla seniora. Jest ona organizowana po raz 16 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla mieszkańców powyżej 60 roku życia. Mogą oni spotkać się w wybranych kawiarniach i restauracjach, płacąc jedynie 2 zł za kawę lub herbatę. Chcemy przede wszystkim zachęcić starsze osoby do wyjścia z domu i spotkania się z innymi, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
2: Warunkiem udziału jest posiadanie kuponu do wybranego lokalu gastronomicznego. To rozwiązanie jest bardzo ważne, dlatego że pozwala dostosować liczbę uczestników biorących udział w akcji w danym tygodniu do możliwości poszczególnych kawiarni czy restauracji. To też gwarantuje, że jeśli senior czy seniorka uda się do danego lokalu z tym kuponem, będzie na pewno mogła z akcji skorzystać.
0: Kupony będą wydawane we wtorki w godzinach od 10 do 13 w biurze obsługi seniora przy ulicy Śląskiej. W tegorocznej edycji bierze udział 9 lokali gastronomicznych. Akcja potrwa do końca października. Zarzut kradzieży usłyszała 35-latka z Tarnowskich Gór. Kobieta miała ukraść psa. Jak mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do zdarzenia doszło pod koniec czerwca.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o kradzieży psa, do której doszło na przystanku autobusowym w centrum Tarnowskich Gór. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że poprosiła ona znajomą o zaopiekowanie się na chwilę psem. Gdy wróciła, kobiety i psa już nie było. Po publikacji wizerunku sprawczyni w internecie zgłosiła się do nas kobieta, która przyznała się, że ukradła szczeniaka.
0: Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. 2-miesięczny szczeniak trafił już do swojej prawowitej właścicielki. Zdaniem meteorologów środa w regionie z zachmurzeniem umiarkowanym, które okresowo będzie wzrastać do dużego, a na północno-wschodnich krańcach województwa możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą od 18 do 20 stopni.
4: Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy to część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówi, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
5: Przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
4: Resort swoje plany przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym i doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin. Atak rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy w nocy usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza miasta Witalija Kliczko w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niezamieszkałym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar. Alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. W wyniku wieczornego uderzenia Rosjan na Odessę rosyjskie rakiety balistyczne z głowicą kasetową. 9 osób zostało rannych. Zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłynęło kilka samochodów. Mija rok od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W tym okresie polskie służby sprawdziły ponad 3 800 000 osób wjeżdżających do Polski. W ciągu roku skontrolowano także prawie 2 miliony pojazdów. Blisko 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do kraju.
6: Działania służb polegają na sprawdzaniu pojedynczych pojazdów przejeżdżających przez granicę, mówi kapitan Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
7: Sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granicę i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
6: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Mają też wpływ na lokalny handel, mówi Adam Szulczewski.
8: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście szczególnie słubickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących.
6: Tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają być prowadzone do października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.

0: Dziś koniec stresu maturzystów. Od 8.30 będą mogli sprawdzać wyniki matur online. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
1: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
1: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, bułgarski deputowany Andrzej Nowakow, linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi i dotkliwymi konsekwencjami załamania nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny i obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku, zapewnienia dzieciom do 14 roku życia bezpłatnych miejsc obok opiekunów, większej przejrzystości cen biletów i lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii i publikacji w Dzienniku Urzędowym, a przewoźnicy będą mieli około roku na ich wdrożenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, lokalnie możliwe także głównie na północy burze. Od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum i nad morzem, a także w górach, do maksymalnie 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, w porywach nawet na zachodzie do 120 km na godzinę i w rejonie Zatoki Gdańskiej też silne porywy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 990 hektopaskali i lekko rośnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych

0: Informacje Radia Katowice w skrócie, Paweł Nadrowski.
1: Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego dla polskiej ochrony zdrowia. Zapowiedziany rządowy pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię doniesień z państwowych placówek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci byłego prokuratora apelacyjnego z Katowic Jerzego H. i jego syna Łukasza H. Zwłoki obu mężczyzn znaleziono na początku marca w domu w Rybniku. Według śledczych do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Czy w Bielsku-Białej będzie nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw? Do 22 lipca mieszkańcy mogą zabrać głos w konsultacjach na ten temat. Opinie można wyrazić za pomocą specjalnego formularza lub przez internet na stronie Urzędu Miasta. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej otrzymał tytuł lidera zaufania pacjentów. Wcześniej odbył się audyt przeprowadzony metodą tajemniczego klienta. Sprawdzano wiele aspektów działania placówki, na przykład sposób komunikacji z pacjentami, jakość obsługi i zakres świadczeń.
2: Maksymalna stawka za godzinę, umowy o pracę zamiast kontraktów i limity czasu pracy lekarzy to część pomysłów, które strona społeczna proponuje rządowi, by naprawić system ochrony zdrowia. Dzisiaj ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić plany resortu w tej sprawie. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówi, że rząd mógłby skorzystać z pomysłów przedstawionych przez medyków jeszcze w ubiegłym roku.
3: Przede wszystkim dotyczące uregulowania umów kontraktowych i tych wynagrodzeń, które są w niektórych sytuacjach, słyszymy, takie nie do przyjęcia.
2: Resort swoje plany przedstawi po południu. Będzie to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym i doniesienia o medykach, którzy zarabiają nawet kilkaset tysięcy złotych brutto miesięcznie i pracują ponad 300 godzin. Atak rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy w nocy usłyszeli wybuchy, po czym ogłoszono alarm lotniczy. Według burmistrza miasta Witalija Kliczko w lewobrzeżnej części Kijowa w wyniku uderzenia rakiety zapaliły się magazyny. Z kolei w dzielnicy Świętoszyńskiej pożar wybuchł w budynku niezamieszkałym. Brak na razie doniesień na temat ewentualnych ofiar. Alarm lotniczy został ogłoszony tej nocy również w obwodach winnickim, dniepropietrowskim, żytomierskim, kijowskim, kirowogradzkim, odeskim, połtawskim, sumskim, charkowskim, czerkaskim i czernichowskim. W wyniku wieczornego uderzenia Rosjan na Odessę rosyjskie rakiety balistyczne z głowicą kasetową, 9 osób zostało rannych, zapalił się budynek na terenie zakładu produkcyjnego oraz spłynęło kilka samochodów. Mija rok od momentu wprowadzenia tymczasowych kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W tym okresie polskie służby sprawdziły ponad 3 800 000 osób wjeżdżających do Polski. W ciągu roku skontrolowano także prawie 2 miliony pojazdów. Blisko 2 tysiącom osób odmówiono wjazdu do kraju.
4: Działania służb polegają na sprawdzaniu pojedynczych pojazdów przejeżdżających przez granicę.

0: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Sprawdzamy tylko wytypowane pojazdy. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort osób przekraczających granice i dzięki selektywnej kontroli nie tamujemy, nie utrudniamy swobodnego przepływu osób i towarów.
0: Zdaniem zastępcy burmistrza Słubic nawet wyrywkowe kontrole prowadzone po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza. Mają też wpływ na lokalny handel. Mówi Adam Szulczewski.
2: W pierwszych tygodniach czy w pierwszych miesiącach rzeczywiście szczególnie słubickie bazary obserwowały mniejsze zainteresowanie ze strony kupujących.
0: Tymczasowe kontrole na granicach z Litwą i Niemcami mają być prowadzone do października. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Dziś koniec stresu maturzystów. Od 8.30 będą mogli sprawdzać wyniki matur online. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz 2 egzaminów ustnych z polskiego i języka obcego. Przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Aby zdać maturę należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
5: Jeżeli ktoś nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu, może jeszcze w sierpniu przystąpić do sesji poprawkowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem sprawozdawca projektu, bułgarski deputowany Andrzej Nowakow, linie lotnicze będą musiały liczyć się z dodatkowymi i dotkliwymi konsekwencjami załamania nowych zasad. Sankcje nałożone na linie lotnicze będą znaczące. Nie sądzę więc, aby próbowały zaoszczędzić 300 czy 400 euro na danym pasażerze, ryzykując znaczny spadek dochodów po nałożeniu kary przez Komisję Europejską. Zatem rozporządzenie obejmuje i zabezpiecza prawa nie tylko na papierze, ale także w praktyce. Reforma utrzymuje prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny i obecne kwoty rekompensat. Linie lotnicze będą też zobowiązane do informowania pasażerów o możliwości uzyskania odszkodowania i sposobie złożenia wniosku, zapewnienia dzieciom do 14 roku życia bezpłatnych miejsc obok opiekunów, większej przejrzystości cen biletów i lepszej ochrony osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po formalnym zatwierdzeniu przez Radę Unii i publikacji w Dzienniku Urzędowym, a przewoźnicy będą mieli około roku na ich wdrożenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, lokalnie możliwe także głównie na północy burze. Od 12 stopni na Podlasiu i około 18 w centrum i nad morzem, a także w górach, do maksymalnie 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu bardzo silny, w porywach nawet na zachodzie do 120 km na godzinę i w rejonie Zatoki Gdańskiej też silne porywy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 990 hektopaskali i lekko rośnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Ciepłe, choć nieidealne brzmienie, czasem przebijanie długopisem i ratowanie taśmy wciągniętej przez odtwarzacz. W lecie z radiem wrócimy do kaset magnetofonowych. Sprawdzimy, czy nadal mają swoich zwolenników. Nie zabraknie też naszych.
8: A propos jazdy, autoradio co pół godziny, o poranku w Radiu Katowice, Marcin Kazek, Wielgus.
9: Ruch na drogach regionu z każdą chwilą coraz większy. Odczuć to można na sosnowieckim odcinku DK94 czy na drodze 86 pomiędzy Będzinem a Katowicami. Jednak stania w długich korkach obawiać się o tej porze nie trzeba. Mocno za to trzeba zwolnić w miejscach, gdzie pracują drogowcy. Tak jest m.in. na drodze 78 w Pradłach czy na 40C Trójce w Lgocie. Prace remontowe powodem zmian w organizacji ruchu na drodze S52 na południu województwa śląskiego. Jak informują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ekipy działać będą na odcinku pomiędzy Pogórzem a Grodźcem na jezdni w kierunku.

0: W kierunku Bielska-Białej i z tego powodu droga będzie zawężana do jednego pasa ruchu. Taka organizacja ma obowiązywać do połowy sierpnia. Trwa też przebudowa ulicy Łużyckiej w Katowicach. Prace obejmują około 300-metrowy odcinek drogi, a zakres inwestycji to rozbiórka zniszczonej nawierzchni jezdni, a także chodników oraz wjazdów, a następnie wykonanie nowych. W ramach zadania powstać ma też uliczne odwodnienie. Prace mają być prowadzone z zachowaniem ruchu, a ich koniec przewidziano na koniec sierpnia. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

0: Informacje Radia Katowice w skrócie, Paweł Nadrowski.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 8 lipca, jest 7. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
2: Dziś drugi i ten ważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze ma zostać ponowiona deklaracja o jedności sojuszniczej. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycję reform systemu. Za półtorej godziny maturzyści będą mogli sprawdzić online, jak zdali egzaminy. Jedność sojusznicza, gotowość do wzajemnej obrony i wzmacnianie potencjału odstraszania to najważniejsze tematy, jakie omówią uczestnicy szczytu NATO w Ankarze. Dziś drugi i najważniejszy dzień narady. Za 3 godziny rozpocznie się sesja robocza, którą zakończy podpisanie wspólnej deklaracji. Polskę w Ankarze reprezentują prezydent oraz wicepremierzy, szefowie MON i MSZ.
3: Więcej pieniędzy na obronność, aby zwiększać moce produkcyjne, rozbudowa rurociągów paliwowych na wschodnią flankę NATO, a także wzmacnianie transatlantyckiego wymiaru sojuszu. Mamy prawo to podnosić, bo wypełniamy wszystkie zobowiązania w 100%, mówił przed głównymi obradami szef MON wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
4: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
3: Reprezentujący Polskę w Ankarze prezydent Karol Nawrocki będzie wspierał przedstawicieli rządu w dyskusjach o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Położy nacisk m.in. na wzmacnianie relacji sojusz USA.
5: Bezpieczeństwo Europy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych są ze sobą powiązane.
3: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W trakcie narady sojusznicy omówią również kwestie dalszego wsparcia dla Ukrainy. Z Ankary Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Rząd szuka rozwiązań w związku z nieprawidłowościami w służbie zdrowia. Ministerstwo ma dziś przedstawić propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma m.in. ustawa, która leży na biurku prezydenta, ta o jawności wynagrodzeń, zarobków powiązana z numerem PESEL. I w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie, propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: Wczoraj premier spotkał się w tej sprawie z szefową resortu zdrowia i prezesem NFZ. Za półtorej godziny maturzyści będą mogli sprawdzić online, ile procent uzyskali z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też odbierać świadectwa maturalne. Obowiązkowe były 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego, nowożytnego oraz 2 ustne z polskiego i języka obcego, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych na poziomie dwujęzycznym i tutaj nie ma progu zaliczeniowego.
2: Pełne wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 11 września. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert został wydany dla części województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.
8: RCB apeluje o zachowanie.

0: zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na otwartych przestrzeniach i zabezpieczenie rzeczy na balkonach i w ogrodach, które mogą zostać porwane przez bardzo silny wiatr, który na północy Polski będzie przekraczał ponad 100 km na godzinę, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
1: Na wybrzeżu silny i bardzo silny w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
0: Na północy mogą też występować burze. Najchłodniej będzie dziś na Podlasiu, około 12 stopni. W centrum oraz nad morzem termometry pokażą około 18 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, do około 22 stopni Celsjusza. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym możliwy będzie start rosyjskich sportowców na igrzyskach. Christy Coventry, przewodnicząca MKOL, powiedziała, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkim sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. Po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie MKOL zdecydował o wykluczeniu reprezentantów Rosji z występów na Igrzyskach Olimpijskich. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: To może bez komentarza, jeśli chodzi o te decyzje. Teraz o sporcie pozytywnie Adam Malecki.
5: Dzień dobry. Na początek to, co w sporcie dzieje się teraz, na żywo. Nasze siatkarki grają w Osace w kolejnym meczu Ligi Narodów. Mierzą się z mocnymi Turczynkami, które prowadzą w setach 2-1. W czwartej odsłonie jest... było 24-19, jest 25-19. To oznacza, że Turcja wygrała 3-1. Argentyna i Szwajcaria to ostatnie drużyny, które awansowały do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu Argentyńczycy, choć przegrywali z Egiptem 0-2, po szalonej pogoni wygrali 3-2. Światowe media są pełne podziwu dla tego wyczynu, także te amerykańskie.
6: Messi i Argentyna szokują Egipt wspaniałym powrotem, czytamy w dzienniku USA Today. Messi wpisał się na listę strzelców w 6. z rzędu meczu fazy pucharowej Mistrzostw Świata, co stanowi rekord i pomógł Argentynie awansować do ćwierćfinału dzięki imponującemu zwrotowi akcji w końcówce wtorkowego spotkania, ocenia telewizja ESPN. Argentyna kontynuuje walkę o obronę tytułu Mistrza Świata. Zalany po meczu łzami Messi prowadzi Argentynę do spektakularnego zwycięstwa po zwrocie akcji w meczu z Egiptem, pisze w tytule Reuters. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Argentyna w ćwierćfinale zagra ze Szwajcarią, która pokonała w rzutach karnych Kolumbię. Naszej reprezentacji przypomnę, bo może ktoś przeoczył, na Mundialu nie ma, więc nasi kadrowicze mogą pochylić się nad kwestiami transferowymi. Uczynił to Jakub Kamiński, który opuszcza Bundesligę i FC Köln i przenosi się do Benfiki Lizbona. Z gigantem Ligi Portugalskiej podpisał kontrakt do 2031 roku. W wielkosztemowym Wimbledonie Nowak Dżokowicz dalej pisze historię światowego tenisa. 39-letni Serb po pięciosetowej ponad pięciogodzinnej batalii pokonał super tiebreaku Kanadyjczyka Ożera Aliasima. Mecz zakończył się kilka minut przed londyńską ciszą nocną, a trybuny kortu centralnego eksplodowały. Dżoko w półfinale zagra z Włochem Jannikiem Sinnerem, który wyeliminował w trzech setach Niemca Struffa. Znamy też pierwsze półfinalistki turnieju pań. To Amerykanka Coco Gauff i Czeszka Karolina Muchowa. Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą w trzech setach, a Muchowa w dwóch Japonkę Naomi Osakę pokonała. Z polskich wątków warto dodać, że do ćwierćfinału debla awansowała Katarzyna Piter. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wczoraj oprócz absurdalnych decyzji dotyczących przywrócenia do rywalizacji Rosjan, o czym już słyszeliśmy, podjął też decyzje dotyczące sportu w programie zimowych igrzysk i tak już za 4 lata zabraknie kombinacji norweskiej. Tak, ta dyscyplina jest obecna na igrzyskach od początku, czyli od 1924 roku. Do programu wskakuje za to freeride, dyscyplina, w której mamy mistrzynię świata Zuzannę Wittych.
4: To tak jakby nam medal wręczyli od razu.
5: Tylko to 4 lata jeszcze.
4: No i jeszcze
5: trzeba formę
4: łyżwiarstwo szybkie i sprint drużynowy. Tam też tak. Same medale reprezentantów Polski. To też się pojawia na igrzyskach, więc...
5: Świetnie.
4: Już liczymy krążki.
5: Tak.
4: 4 lata przed.
5: I pompujemy. Balonik.
4: O co? Dmuchamy od razu. Sporo słońca w Polsce o poranku, ale są też miejsca pochmurne, a najwięcej deszczowych chmur będzie dziś na północnym wschodzie kraju. Nieco mniej ich, choć wciąż może z nich popadać w centrum i na południowym wschodzie. Na Podlasiu możliwe burze z silnym wiatrem, ale nie tak silnym jak na wybrzeżu, bo na wybrzeżu

0: w rejonie Zatoki Gdańskiej to będą podmuchy nawet do 120 km na godzinę. Dziś od 12 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku, w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich 18.
1: Zapraszamy.
2: My w Radiu Katowice o tej porze dajemy znać, co w pogodzie. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
3: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, na świętego Prokopa wyschnie młynarzowi przykopa. Takie przysłowie znalazłem. No i kto wie, może i przykopa wyschnie. Na przykład w Katowicach, gdzie dziś padać nie powinno. No, gdzie indziej w Polsce to już takie pewne nie jest. A konkretnie w kraju, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części oraz w centrum Polski. Na północnym wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Wiatr po południu będzie stopniowo słabł. A w województwie śląskim przed nami pogodniejszy dzień od wczorajszego. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Padać raczej nie będzie. Jak już, to tylko jeszcze rankiem możliwe słabe przelotne opady deszczu gdzieś wysoko w Beskidach i na krańcach północno-wschodnich województwa. Temperatura teraz w granicach 13-14 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 20 zobaczymy w Katowicach w metropolii, do 18 w Częstochowie, na Jurze, do 19 w Bielsku Białej. W rejonach podgórskich od 16 do 18 wysoko w Beskidach, od 10 do 12. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 976, a mierzone na poziomie morza 1008 hektopaskali. Będzie rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. No i jedynie lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, epizodycznych opadów deszczu. Temperatura w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny z północnego zachodu, w porywach do 50 km na godzinę. I taka mniej więcej pogoda utrzyma się również w czasie kolejnych dni. Trochę cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Gorąco na pewno będzie w sobotę 11 lipca w Rudzie Śląskiej, w ogrodzie Śląskiego Teatru Impresaryjnego imienia Henryka Bisty przy ulicy Niedurnego 69. Tam Dariusz Schmidt zaprasza z znanym kucharzem z naszej anteny, Michałem Kaczmarczykiem, z Nowego Bytomia, jak go zawsze przedstawia Dariusz Schmidt. To będą smaki Rudy Śląskiej. Najbliższa sobota od 10 do 14. Liczymy na Państwa obecność. Zaprasza Dariusz Schmidt, zaprasza Michał Kaczmarczyk. Ruda Śląska, ogród Śląskiego Teatru Impresaryjnego, ulica Niedurnego 69, od 10 do 14.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Na początek okolice węzła Murckowska i droga wzdłuż autostrady A4 prowadząca w kierunku drogi 86. Jak informuje nasza słuchaczka, na wysokości trzech stawów doszło tam do kolizji osobówki z samochodem ciężarowym. Słuchacze przekazują też, że na drodze 86 w Będzinie przed światłami w dzielnicy Syberka na jezdni w stronę Katowic mamy spalone auto, które brokuje jeden pas. Korek od Siewierza ma kilka kilometrów. I jeszcze jedna informacja od kierowców z Sosnowca. Doszło do zdarzenia drogowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego, bliżej ronda na Niwce, przez co ta okolica dość mocno się korkuje, tak samo jak droga 79 od granicy Jaworzna i Sosnowca. W Jastrzębiu-Zdroju jeszcze mogą być kłopoty z przejazdem ulicą Połomską, gdzie mieliśmy kolizję dwóch pojazdów. I wracamy na drogę 86, która to ze sporą liczbą samochodów i niewielkim spowolnieniem ruchu jest na odcinku od Będzina do węzła Bagienna. Zwalniamy też na wysokości Czułowa.

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Jest 10. Dawid Kacprzyk, do niedawna koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, pracował również w Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie. Są wyniki matur. 81% zdało egzamin dojrzałości. Sekretarz generalny NATO pochwalił Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nowe informacje w sprawie Dawida Kacprzyka. Lekarz, który do niedawna był koordynatorem SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, pracował również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Rzeczniczka częstochowskiej placówki Angelika Kawecka poinformowała, że Dawid Kacprzyk był tam zatrudniony od pierwszej połowy grudnia 2024 do końca stycznia 2025 roku. Celem miało być szkolenie specjalizacyjne w zakresie anestezji i intensywnej terapii. Szpital podał, że lekarz otrzymał wynagrodzenie według obowiązującej wtedy siatki wynagrodzeń, opartej na ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Umowy rozwiązano na mocy porozumienia stron na wniosek lekarza. Placówka na Parkitce należy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Urząd przekazał, że trwa kontrola trybu zatrudniania w częstochowskim szpitalu. Dotyczy szczególnie zatrudniania rezydentów. Wewnętrzny audyt w tym samym zakresie się przeprowadza dyrekcja szpitala.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 81% maturzystów w skali całego kraju zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
2: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%.

0: 84%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
1: Pełne wyniki egzaminu maturalnego uwzględniające wyniki zdających w dodatkowym terminie zostaną ogłoszone 11 września. Wyniki w województwie śląskim pokrywają się z wynikami ogólnopolskimi. 81% maturzystów w regionie zdało egzamin dojrzałości. Zdający z naszego województwa najlepiej poradzili sobie z językiem obcym. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego wyniósł prawie 80%. Sekretarz generalny NATO chwali Polskę za wydatki na obronę i zapewnia o zobowiązaniach Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte przed rozpoczęciem drugiego dnia unijnego szczytu sojuszu w Ankarze był pytany przez polskich dziennikarzy o liczbę sił natowskich w Polsce koniecznych do odstraszania Rosji. Wasz kraj inwestuje ogromne pieniądze w armię. W zasadzie Polska osiągnęła wszystkie cele. Reformuje obecnie swoje siły zbrojne. Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy o to od każdego polityka w USA, ale oczywiście musimy zadbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Szef NATO podkreślał, że teraz sojusznicy powinni wdrożyć postanowienia ubiegłorocznego szczytu w Hadze. Minimalny próg wydatków na zbrojenia to 3,5% produktu krajowego brutto plus 1,5% inwestycji związanych z obronnością. Na razie, jak wynika z raportu NATO, ten poziom przekracza 5 krajów. To Litwa, Estonia, Łotwa, Polska i Grecja. W przyszłym tygodniu pierwsi pacjenci skorzystają ze zmodernizowanego zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Modernizacja to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie opieki długoterminowej, mówi kierownik ZOL-u Robert Szczęśniak.
2: Jednym z najważniejszych efektów inwestycji będzie zwiększenie liczby miejsc. Zakład będzie dysponował 45 łóżkami zamiast dotychczasowych 30. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na przyjęcie i objąć opieką większą liczbę pacjentów z Dąbrowy Górniczej oraz całego województwa śląskiego. Nowe przestrzenie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i dostosowane do potrzeb osób wymagających całodobowej opieki, leczenia oraz rehabilitacji.
1: Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Ich koszt to niemal 10 milionów złotych. Dziś temperatura do 19-21 stopni. Zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane. Padać może tylko na północno-wschodnich krańcach województwa.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień w Katowicach, gdzie ponad godzinę temu mieliśmy kolizję dwóch samochodów w tunelu pod rondem Ziętka na pasach w stronę Mysłowic, co generowało sporych rozmiarów korek. Z utrudnieniami natomiast trzeba jeszcze liczyć się w miejscowości Orzech, to powiat tarnogórski. Tam na ulicy Bytomskiej także doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Ruch prowadzony jest wahadłowo. Awaryjne zmiany na zabrzeńskim odcinku DTS-ki. Jak informuje tamtejszy miejski zarząd dróg, na wiadukcie nad ulicą 3 maja wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu, a polega ona na zwężeniu jezdni do dwóch pasów. Taka organizacja będzie obowiązywać do czasu usunięcia uszkodzonej dylatacji i przywrócenia pełnej przejezdności. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia chwilę przed południem.
4: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie? Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
5: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
4: Trochę więcej mówisz nie? Jednak. Ach, ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody i dalej chyba w nim jesteśmy.
5: Tak do końca tygodnia, mniej więcej tak to będzie wyglądało, ta pogoda będzie bardzo podobna. No, a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
4: A ten parasol?
5: Tygodnia. No parasol, tak w niedzielę może się przydać. Tak powiem, a teraz no ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny. i będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
4: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli. Właśnie, dzisiaj? Właśnie. Dzisiaj parasol zostaje w domu.
5: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nadpołudniowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie

0: Zachmurzenia umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 85, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów w deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę, a tak jak mówiłem, temperatury wyższe, kilka stopni, dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
1: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
0: Czuwam.
1: Dariusz Schmidt. Dziękujemy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 8 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
3: Donald Trump ogłasza koniec porozumienia z Iranem. Należy się cieszyć, że tak dużo młodych ludzi zdaje maturę, oceniła szefowa resortu edukacji po ogłoszeniu wyników egzaminów. Weszły w życie zmiany w prawie pracy. Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać kontrakty i umowy w etat. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Dodał, że nie chce angażować się w relacje z Teheranem, określając irańskie władze mianem chorych ludzi. Amerykański prezydent mówił o tym w Ankarze, gdzie trwa dwudniowy szczyt NATO. W nocy Stany Zjednoczone uderzyły w ponad 80 celów w Iranie. Rozkaz dał prezydent Trump. To była odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus.
4: Dowództwo centralne USA poinformowało, że podczas najnowszych ataków na Iran uderzyło w ponad 80 celów. To m.in. sieci dowodzenia, przybrzeżne stacje radarowe, systemy przeciwokrętowe oraz ponad 60 łodzi Korpusów Strażników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Celem amerykańskich uderzeń było ograniczenie możliwości Iranu do atakowania międzynarodowego handlu. Iran odpowiedział atakiem na amerykańską bazę w Bahrajnie, wcześniej oskarżając Stany Zjednoczone o poważne naruszenia memorandum, wymieniając m.in. ataki na swoje terytorium, wznowienie sankcji naftowych oraz wsparcie dla izraelskich ataków na Liban. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Otoczenie prezydenta Nawrockiego wykorzystuje obrady w Ankarze do kuluarowych rozmów o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Dla Polski takim zagadnieniem jest wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, m.in. dzięki stałej obecności wojsk USA, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartłomiej Grodecki.
5: Jest duża otwartość Amerykanów na stworzenie stałej bazy w Polsce. Skoro jest otwartość, też wielokrotnie mówiłem, złóżmy ofertę, korzystajmy z tej możliwości, wysyłajmy silny sygnał na wschód, bądźmy dylematem strategicznym dla naszego głównego wroga, którym jest Federacja Rosyjska.
3: A prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych mieli okazję do krótkiej rozmowy podczas wieczornej kolacji w Ankarze. 81% maturzystów zdało w tym roku egzamin dojrzałości, ogłosiła dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Należy się cieszyć, że tak

0: Dużo młodych ludzi przystępuje do matur, oceniła ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka.
1: To, co na pewno można powiedzieć dzisiaj, to jest to, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się, bo też otwierają się przed nimi horyzonty zawodowe.
0: Ministra pogratulowała wszystkim, którym matura poszła dobrze i dodała, że za 12%, które czeka sierpniowa poprawka, trzyma kciuki, a 6% namawia do tego, by nie porzucali swoich ambicji i w przyszłym roku przystąpili do egzaminu. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać kontrakty B2B i umowy cywilnoprawne w etat. Wchodzą w życie zmiany w prawie pracy. Skala kontroli przeprowadzanych przez PIP może być znacząca, mówiła o tym w Informatorze Ekonomicznym Trójki Katarzyna Latek z portalu XYZ.
2: Będzie sprawdzała, na czym naprawdę polega stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą. Nie wystarczą same deklaracje obu stron, że obie strony chciały tego B2B, dla obu to jest wygodne i obie sobie tego życzą. To nie jest wystarczająco przekonujące. Argumentem będzie to, jak naprawdę ta praca jest wykonywana. No i PIP zapowiada, że ruszy z kontrolami dosyć ostro i szeroko.
0: A za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Presja czasu, zmęczenie, a także rutyna to najczęstsze przyczyny tragicznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych. Żniwa to najbardziej intensywny czas dla rolników. Mimo apeli i wypadków podczas żniw nie brakuje, tylko w ubiegłym roku w tym czasie doszło do ponad 1800 zdarzeń, 7 wypadków było śmiertelnych. Niestety często BHP schodzi na drugi plan, zauważa Genowefa Prorok, dyrektorka Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
3: Najczęściej ofiarami padają dzieci nieletni, którzy na traktorach jeżdżą, na jakichś przyczepach, gdzie się przewracają i dochodzi do poważnych wypadków. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby były odpowiednie osłony przy maszynach, przy narzędziach, żeby one były zabezpieczone, żeby posiadały wszystko, co potrzebne do bezpiecznej pracy.
0: A według danych KRUS, jedną z najczęstszych grup wypadków zgłaszanych w gospodarstwach domowych, rolnych, są upadki, przygniecenia, a także uderzenia przez ruchome części maszyn. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju mocno wieje, ale najgorzej jest nad morzem, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w porywach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum kraju dziś przelotne opady deszczu, a na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem, do 22 na zachodzie.
5: Trójka.

0: Jest 12. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Radia Katowice dotyczące działania Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Mężczyzna podejrzany o 2 pobicia w Bielsku Białej trafił do aresztu. Maturzyści poznali już wyniki egzaminów. W województwie śląskim zdało je 81%.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nie milkną kontrowersje związane z brakami kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. 1 lipca ośrodek rozpoczął działalność po tym, jak został włączony w jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka. Jednak zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Jak sytuację pisemnie komentuje dla Radia Katowice resort zdrowia, o tym Jadwiga Woźnikowska.
2: Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że resort po otrzymaniu wyjaśniającego pisma ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że kwestie dotyczące organizacji pracy i zarządzania personelem medycznym pozostają w kompetencji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownictwa szpitala. Resort Zdrowia, powołując się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, przytacza, że proces konsolidacji oddziałów w Katowicach i Zabrzu został przeprowadzony w sposób zapewniający ciągłość leczenia pacjentów i dostęp do wszystkich dotychczasowych realizowanych świadczeń, w tym hospitalizacji, chemioterapii i programów lekowych, a nowo utworzone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu dysponuje odpowiednim potencjałem lokalowym, sprzętowym i kadrowym, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Występujące trudności w realizacji świadczeń wynikają z tego, że personel nie zgłosił się do pracy w placówce w Zabrzu. Czytamy w oświadczeniu resortu zdrowia.
0: Radio Katowice dowiedziało się jednak, że Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał dopiero do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu pismo z pytaniami dotyczącymi m.in. faktycznego stanu kadrowego w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nie otrzymał jednak na nie jeszcze odpowiedzi z zabrzeńskiego ośrodka.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Mężczyzna podejrzany o udział w 2 pobiciach trafił do aresztu. Do zdarzeń miało dojść na terenie Bielska Białej pod koniec czerwca. Zatrzymany to 24-letni obywatel Ukrainy Władysław K. Śledczy

0: Ustalili, że mężczyzna razem z kolegą pobił rodaka w centrum miasta. Dzień później, spędzając czas ze swoimi znajomymi, zakłócał ciszę nocną. Uwagę zwrócił im 27-letni Polak, który później został dwukrotnie pobity w odstępie kilkunastu minut. Podejrzanego udało się namierzyć, mówi rzeczniczka bielskiej prokuratury Małgorzata Moś-Brachowska.
1: Podejrzany został zatrzymany. Ogłoszono mu zarzuty. Podejrzany przyznał się do pobicia swojego rodaka w dniu 27 czerwca, ale nie przyznał się do udziału w kolejnym zdarzeniu. Drugi z wytypowanych sprawców nocnego pobicia opuścił terytorium RP i wyjechał na Ukrainę, a trzeci ze sprawców jest poszukiwany.
0: Władysław K. spędzi w areszcie 3 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. O tym, jak wypadały poszczególne przedmioty, reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Maturzystom najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w województwie śląskim wyniósł prawie 80%. To o 2 punkty procentowe więcej niż w całym kraju. Wyraźnie słabiej wypadł język polski. Zarówno w regionie, jak i w Polsce abiturienci zdawali go na prawie 60%. Najgorzej z całego zestawienia wypadła matematyka. Śląscy maturzyści uzyskali z niej około 58%. Średni wynik w kraju jest o zaledwie 1 punkt procentowy wyższy. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast grupa, która nie zdała egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, nie będzie mogła przystąpić do drugiego terminu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki matur z tego roku są podobne do ubiegłorocznych. 3 nowoczesne pracownie powstaną w Gliwickim Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej. Miasto przekazało, że dzięki temu uczniowie będą się uczyć zawodów w warunkach zbliżonych do tych, jakie czekają ich później w pracy. Projekt wart ponad 4 miliony złotych obejmuje remont i wyposażenie pracowni elektrycznej i 2 pracowni informatycznych. Z inwestycji skorzysta blisko 500 osób. Prace potrwają do końca września przyszłego roku. Zostały dofinansowane z funduszy unijnych w wysokości 3 milionów złotych. Do końca dnia w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie województwa możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę 94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja ma miejsce na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie. Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
5: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
4: Trochę więcej mówisz nie? Jednak. Ach, ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody i dalej chyba w nim jesteśmy.
5: No tak, do końca tygodnia mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ta pogoda będzie bardzo podobna. No, a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
4: A ten parasol?
5: Tygodnia. No parasol, tak w niedzielę może się przydać. Tak powiem, a teraz no ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny i będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
4: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli. Właśnie, co właśnie, dzisiaj? Właśnie. Dzisiaj parasol zostaje w domu.
5: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nad południowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski.

0: Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 85, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły, jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę. A tak jak mówiłem, temperatury wyższe, kilka stopni, dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
1: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
0: Czuwam.
1: Dariusz Schmidt. Dziękujemy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To banda Szumowin, mówi o władzach Iranu Donald Trump i ogłasza koniec porozumienia. Ciąg dalszy niebezpiecznej pogody, ewakuowano kilka obozów harcerskich. Fala oburzenia po rasistowskich atakach na kapitana piłkarskiej reprezentacji Francji, Kyliana Mbappé. Porozumienie z Iranem przestało obowiązywać, ogłosił w Ankarze prezydent USA przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu NATO. Donald Trump powiedział, że nie chce mieć z Iranem nic wspólnego. Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda Szumowin. Chcecie znać prawdę? To Szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na ich posiadanie, bo są szaleni. Dziś w nocy Stany Zjednoczone przeprowadziły potężne ataki na Iran. Celem uderzenia były irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, centrum dowodzenia i kontroli, stanowiska radarowe, wyrzutnie rakiet oraz torped. To odwet za ostrzeliwanie przez Iran statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Silny wiatr, burze i sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują na wybrzeżu i w północno-wschodniej części kraju. Na bałtyckich plażach wiszą czerwone flagi.
3: Średnia prędkość wiatru w Świnoujściu osiąga w strefie nadmorskiej między 30 a 45 km na godzinę. Porywy wiatru sięgają nawet do 76 km. Z kolei wiatr na morzu osiąga od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Na strzeżonym kąpielisku w Świnoujściu ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Armatorzy promów dalekomorskich na bieżąco monitorują sytuację. Przy wietrze sięgającym nawet 7-8 stopni w skali Beauforta, część wieczornych i nocnych rejsów może zostać opóźniona lub całkowicie odwołana ze względów bezpieczeństwa. Z wietrznego Świnoujścia, Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
2: W powiecie koszalińskim z powodu niebezpiecznej pogody ewakuowano dwa obozy harcerskie, w sumie 340 osób. Również na Warmii i Mazurach zapadła decyzja o ewakuacji 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr, a na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oraz Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Bydgoszczy badają sprawę hurtowych operacji w Szpitalu Miejskim w Miastku. Prywatna spółka lekarska Spine

0: czasie 14 miesięcy miała tam zoperować 2,5 tysiąca pacjentów, zarabiając dzięki umowie ze szpitalem około 13 milionów złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk poinformował, że w kwietniu wszczęto dochodzenie w tej sprawie.
1: Prokurator w tej sprawie zlecił NFZ przeprowadzenie kontroli, której celem jest ustalenie wartości szkody oraz liczby świadczeń medycznych, które zostały zakwestionowane. W postępowaniu jednocześnie przysłuchiwani są świadkowie oraz analizowana jest dokumentacja.
0: Szpital miejski w Miastku wypłacił spółce 3 400 000 zł. Burmistrz poinformował, że trwa sądowy spór o wypłatę pozostałej części wynagrodzenia, czyli około 8 milionów złotych. A za godzinę rozpocznie się konferencja ministry zdrowia, która ma przedstawić propozycję reform w służbie zdrowia, by zwiększyć kontrolę nad wynagrodzeniami lekarzy i czasem ich pracy. Międzynarodowy skandal po rasistowskich atakach na kapitana reprezentacji w piłce nożnej Francji Kyliana Mbappé. Po zwycięstwie trójkolorowych nad Paragwajem na mundialu paragwajska senatorka opublikowała w mediach społecznościowych rasistowski wpis, który wywołał falę oburzenia nie tylko we Francji.
2: Nikczemne, obrzydliwe i skandaliczne. Tak ustami asystenta selekcjonera Guy Stéphana francuska reprezentacja stanęła w obronie swojego kapitana. Listy w tej sprawie do władz Paragwaju skierowali francuscy ministrowie, a także prezydent Francji Emmanuel Macron. Solidarność z Mbappé wyrazili również przedstawiciele światowego futbolu oraz Komisja Praw Człowieka ONZ. Władze w Asunción wystosowały oficjalne przeprosiny, odcinając się od słów senatorki. Po meczu rozegranym w miniony weekend parlamentarzystka Celeste Amarillo opublikowała w serwisie X wpis pełen rasistowskich odniesień do afrykańskich korzeni Mbappé i obraźliwych porównań do małpy. Jest pani osobą godną pogardy i niegodną sprawowanego urzędu, odpowiedział piłkarz. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Ponad 65% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 trwają zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadwyżki prądu z OZE. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Biślanego w Elblągu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Jednocześnie w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe burze, ciągle mocno wieje w porywach do 85 km na godzinę, na Bałtyku sztorm, najcieplej na zachodzie 22 stopnie, a najchłodniej na Podlasiu tylko 12.
5: Autopromocja.
4: Nowości.

0: Jest 12. Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Radia Katowice dotyczące działania Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Mężczyzna podejrzany o 2 pobicia w Bielsku Białej trafił do aresztu. Maturzyści poznali już wyniki egzaminów. W województwie śląskim zdało je 81%.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nie milkną kontrowersje związane z brakami kadry medycznej w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. 1 lipca ośrodek rozpoczął działalność po tym, jak został włączony w jego struktury oddział onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

0: Do nowoczesnego centrum przewiezione zostały dzieci z katowickiego ośrodka. Jednak zespół lekarski specjalizujący się w leczeniu guzów rozwiązał z zabrzeńską placówką umowę o pracę. Tym samym pacjenci wymagający specjalistycznej opieki są kierowani do ośrodków w Krakowie, Warszawie lub Wrocławiu. Jak sytuację pisemnie komentuje dla Radia Katowice resort zdrowia, o tym Jadwiga Woźnikowska.
1: Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że resort po otrzymaniu wyjaśniającego pisma ze strony Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że kwestie dotyczące organizacji pracy i zarządzania personelem medycznym pozostają w kompetencji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownictwa szpitala. Resort Zdrowia, powołując się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, przytacza, że proces konsolidacji oddziałów w Katowicach i Zabrzu został przeprowadzony w sposób zapewniający ciągłość leczenia pacjentów i dostęp do wszystkich dotychczasowych realizowanych świadczeń, w tym hospitalizacji, chemioterapii i programów lekowych, a nowo utworzone Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu dysponuje odpowiednim potencjałem lokalowym, sprzętowym i kadrowym, który umożliwi zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów. Występujące trudności w realizacji świadczeń wynikają z tego, że personel nie zgłosił się do pracy w placówce w Zabrzu, czytamy w oświadczeniu resortu zdrowia.
0: Radio Katowice dowiedziało się jednak, że Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał dopiero do Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu pismo z pytaniami dotyczącymi m.in. faktycznego stanu kadrowego w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nie otrzymał jednak na nie jeszcze odpowiedzi z zabrzeńskiego ośrodka.
2: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Mężczyzna podejrzany o udział w dwóch pobiciach trafił do aresztu. Do zdarzeń miało dojść na terenie Bielska Białej pod koniec czerwca. Zatrzymany to 24-letni obywatel Ukrainy Władysław K. Śledczy ustalili, że mężczyzna razem z kolegą pobił rodaka w centrum miasta. Dzień później, spędzając czas ze swoimi znajomymi, zakłócał ciszę nocną. Uwagę zwrócił im 27-letni Polak, który później został dwukrotnie pobity w odstępie kilkunastu minut. Podejrzanego udało się namierzyć, mówi rzecznik bielskiej prokuratury Małgorzata Moś-Brachowska.
3: Podejrzany został zatrzymany. Ogłoszono mu zarzuty. Podejrzany przyznał się do pobicia swojego rodaka w dniu 27 czerwca, ale nie przyznał się do udziału w kolejnym zdarzeniu. Drugi z wytypowanych sprawców nocnego pobicia opuścił terytorium RP i wyjechał na Ukrainę, a trzeci ze sprawców jest poszukiwany.
0: Władysław K. spędzi w areszcie 3 miesiące. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. O tym, jak wypadały poszczególne przedmioty, reporter Radia Katowice Artur Zubek.
4: Maturzystom najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w województwie śląskim wyniósł prawie 80%. To o 2 punkty procentowe więcej niż w całym kraju. Wyraźnie słabiej wypadł język polski. Zarówno w regionie, jak i w Polsce abiturienci zdawali go na prawie 60%. Najgorzej z całego zestawienia wypadła matematyka. Śląscy maturzyści uzyskali z niej około 58%. Średni wynik w kraju jest o zaledwie 1 punkt procentowy wyższy. Osoby, które nie zdały jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast grupa, która nie zdała egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu, nie będzie mogła przystąpić do drugiego terminu.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki matur z tego roku są podobne do ubiegłorocznych. 3 nowoczesne pracownie powstaną w Gliwickim Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ulicy Chorzowskiej. Miasto przekazało, że dzięki temu uczniowie będą się uczyć zawodów w warunkach zbliżonych do tych, jakie czekają ich później w pracy. Projekt wart ponad 4 miliony złotych obejmuje remont i wyposażenie pracowni elektrycznej i 2 pracowni informatycznych. Z inwestycji skorzysta blisko 500 osób. Prace potrwają do końca września przyszłego roku. Zostały dofinansowane z funduszy unijnych w wysokości 3 milionów złotych. Do końca dnia w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie województwa możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura do 21 stopni.
5: Dwadzieścia stopni to taka temperatura, przy której chyba niewiele osób narzeka, bo ani ci, co wolą chłodniej, ani ci, co czekają na upał, to taki raczej moment zgody narodowej. Tak mi się wydaje, ale może nie. Pytanie tylko, co z tego się nam urodzi w najbliższym czasie. Szczegóły teraz w prognozie pogody. Dariusz Schmidt jest obok mnie. Dzień dobry.
6: Serdecznie. No tak, no chociaż to środek lata, to chciałoby się trochę więcej.
5: Trochę więcej mówisz, nie? Jednak. Ach, ja tam lubię dwudziestki. No ale dobrze, no. Sprawdźmy, bo było takie załamanie pogody.
6: Tak.

0: I dalej chyba w nim jesteśmy.
1: No tak, do końca tygodnia mniej więcej tak to będzie wyglądało. Ta pogoda będzie bardzo podobna. No, a temperatury powyżej 25 stopni pojawią się, ale to już tak od poniedziałku, wtorku przyszłego.
0: A ten parasol?
1: Tygodnia. No parasol, tak w niedzielę może się przydać, tak powiem. A teraz, no ta pogoda będzie, ten wiatr będzie cały czas taki dosyć silny. I będzie gonił chmury po niebie. No i zimne, chłodne powietrze też do nas będzie docierać tak do końca tygodnia.
0: Ale nie wybiegajmy na razie w takim razie do niedzieli.
1: Właśnie,
0: co dzisiaj?
1: Właśnie.
0: Dzisiaj parasol zostaje w domu.
1: Tak, można tak powiedzieć. Obszar kraju znajduje się pod wpływem niżu, którego ośrodek szybko przemieszczał się będzie z nad południowej Szwecji w kierunku Łotwy. Nad Polskę napływać będzie chłodna, polarna masa powietrza. No stąd w kraju, proszę państwa, przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale tylko we wschodniej części Polski. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 21-22 w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany i momentami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie nawet do 80, a najmocniej dziś będzie wiało w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam porywy wiatru do 120 km na godzinę. Po południu już wiatr będzie stopniowo słabł. W województwie śląskim przed nami dość pogodny, choć też, no tak jak mówiłem, nie za ciepły jak na letnią porę dzionek. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane. Padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 16-17 stopni, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Najcieplej dziś będzie w okolicach Raciborza, tam do 21,5-22 stopni Celsjusza. I wiatr okresami dość silny, w porywach nawet do 60 km na godzinę, północno-zachodni, czyli taki chłodny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, a mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie lekko rosło. Biometr dziś rano i po południu niekorzystny, wieczorem obojętny. A jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami. Lokalnie nie można wykluczyć jakichś słabych, przelotnych opadów w deszczu, ale tak epizodycznie się pojawią. Temperatura maksymalna jutro w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal momentami dość silny, nadal z północnego zachodu, w porywach do 55 km na godzinę. No i podobna aura również w piątek i w sobotę. A tak jak mówiłem, temperatury wyższe, kilka stopni, dopiero wrócą do nas w przyszłym tygodniu.
0: Bardzo dziękujemy za tę prognozę pogody. Kolejna dawka, kwadrans po 14 i kwadrans po 18, więc będziesz czuwał na pewno.
1: Czuwam.
0: Dariusz Schmidt. Dziękujemy.
2: Informacje dla kierowców. W Radiu Katowice Marcin Rudzki. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak, drogowców, mamy na autostradzie A1 kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. Drogowcy pojawili się także na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę 94. Tutaj mamy spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach-Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Podobna sytuacja ma miejsce na krajowej drodze numer 91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem. Tu z powodu przebudowy drogi utrudnienia i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. I jak naprawić system ochrony zdrowia? Za chwilę poznamy propozycje ministerstwa. Europosłowie zgodzili się na krytyczną ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek imienia bohaterów UPA. Etat zamiast umowy śmieciowej, Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe kompetencje. Czy będzie rewolucja w systemie ochrony zdrowia? Szefowa resortu zdrowia za chwilę przedstawi plany ministerstwa na naprawę systemu. Rząd pracował nad tym od ponad tygodnia, tylko wczoraj

0: Ministra zdrowia dwukrotnie spotkała się z prezesem NFZ Filipem Nowakiem i premierem Donaldem Tuskiem, który dał jej ultimatum: albo przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne. Przed resortem zdrowia jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakich pomysłów możemy się spodziewać?
1: Najprawdopodobniej będą one dotyczyły przyspieszenia wdrażania centralnej rejestracji. To po to, by uniknąć dopisywania do kolejek oraz ustalania maksymalnych wynagrodzeń lekarzy i ograniczenia ich czasu pracy. To byłoby też odpowiedzią na ostatnie doniesienia o ogromnych zarobkach niektórych medyków. To też poparłaby Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, która uważa, że medycy nie powinni pracować na kilku etatach.
2: Najdłużej, uważam, powinni pracować do 208 godzin, ponieważ lekarz po wykonanej pracy powinien mieć możliwość iść do domu, odpocząć.
1: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski na naszej antenie mówił, że nie spodziewa się zmian na miarę rewolucji.
3: Sądzę, że pojawią się jakieś oczekiwane przez ludzi propozycje, na przykład ograniczenie w budżecie procentu na pensje personelu medycznego, ograniczenie czasu pracy, być może jakieś wyjście do przodu, jeżeli chodzi o kontrakty lekarzy.
1: Dodam, że pomysły dotyczące górnych limitów zarobków lekarzy pojawiały się już w ubiegłym roku, ale rząd ostatecznie się z nich wycofał, obawiając się sprzeciwu medyków.
0: Tyle Dagmara Kędzior. Dziękujemy za relację. Parlament Europejski przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację oraz wyrazili ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości związanej z ofiarami zbrodni wołyńskiej. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe kompetencje kontrolne. Od dziś będzie sprawdzać, czy umowa cywilnoprawna nie zastępuje umowy o pracę. Jak mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń, PIP rozpoczyna kontrolę umów od skarg, które wpływały do inspekcji od obywateli.
4: Już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę.
0: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. 81% maturzystów w skali całego kraju zdało egzamin dojrzałości. To dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu.
5: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
6: Raczej dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
7: A teraz już tylko rekrutacja i wakacja.
8: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
9: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
8: Czyli dorosłość nadeszła.
9: Na to wygląda, no.
0: A z maturzystami z Katowic rozmawiała Eliza Meger z Polskiego Radia Katowice. Spotkania z pisarzami, pisarkami, piknik literacki, warsztaty z grafologii dla dorosłych i zajęcia detektywistyczne dla dzieci. Takie wydarzenia zaplanowano podczas rozpoczynającego się dziś w Gdańsku festiwalu Afera Kryminalna. Dyrektor programowy festiwalu, na co dzień pisarz, Maciej Siembieda, poprowadzi wieczorem pojedynek literacki.
10: Zmierzą się dwie świeże propozycje wydawnicze, czyli pan Bernard Gromek i jego znakomity kryminał retro z czasów Wiosny Ludów w Krakowie i pan Krzysztof Czyżewski, który śledzi jako kolejny z autorów losy zaginionego portretu młodzieńca Rafaela, którym się emocjonują pisarze od dawna. To będzie pojedynek, a ja będę sędzią ringowym.
0: Festiwal Afera Kryminalna potrwa do 11 lipca. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całym kraju mocno wieje, a najmocniej nad morzem w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 120 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, na termometrach od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i nad morzem do 22 na zachodzie.
12: Trójka.

0: ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?
1: Przecież lato zaraz ustąpi jesieni.
0: O, i w opisach

Przestań już pisać, nie warto, nie warto. Jestem z Polski i mam mut jesienny, znów bezsenny. Lubię tylko brudne bębny, smutne gęby. W negocjacjach z Duchem Świętym, jakie brandy, ziomo, lej mi lepiej wódkę z biedry. Idzie wrzesień, z nim chód przeklęty się rozniesie, jak te ósme zęby. Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta: gdzie lato, gdzie lato?

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Jest 14. Maksymalne wynagrodzenia, limity wydatków na pensje i kary. Ministra zdrowia przedstawiła plan na walkę z patologiami w polskich szpitalach. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Wprowadzimy maksymalne poziomy wynagrodzeń indywidualnych i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali ze środków NFZ-u, zapowiedziała ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na specjalnym briefingu poświęconym sytuacji w ochronie zdrowia i w reakcji na kolejne doniesienia o horrendalnych wynagrodzeniach niektórych lekarzy. Wprowadzenie rzeczywistych grafików pracy to jedna z propozycji Ministerstwa Zdrowia. Pracownik medyczny będzie musiał być zatrudniony w jednej placówce na co najmniej pół etatu.
2: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy. To wszystko przyczyni się do transparentności wynagrodzeń, bezpiecznej organizacji pracy i stabilniejszemu finansowaniu szpitali.
0: Szczegółowe rekomendacje dotyczące wynagrodzeń medyków mają być gotowe do końca sierpnia. Ministra zdrowia zapowiedziała, że w przyszłości na szpitale, które nie sprostają zaleceniom, będą nakładane kary. Będzie też spotkanie liderów koalicji rządzącej poświęcone sytuacji w ochronie zdrowia. Zapowiedział to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, potwierdziło biuro ukraińskiego prezydenta. Wczoraj doszło do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymirem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą i Kijowem. Możliwość ponownego spotkania zapowiedział wczoraj prezydent Nawrocki. A tymczasem Parlament Europejski przyjął poprawkę, dzięki której do rezolucji o Ukrainie trafiła krytyczna ocena decyzji prezydenta Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Poprawkę przygotowali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki oraz autor raportu Michael Galler w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące rzezi wołyńskiej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. To wynik zbliżony do średniej z całego kraju. Maturzystom z naszego województwa najlepiej poszedł język obcy. Średni wynik egzaminu z języka angielskiego wyniósł prawie 80%. Słabiej wypadł język ojczysty. Egzamin z języka polskiego maturzyści zdawali średnio na prawie 60%, a najgorzej w całym zestawieniu wypadła matematyka. Maturzyści uzyskali z niej około 58%. Od jutra zamknięty będzie tunel łączący ulicę Tylną Mariacką z Wojewódzką. Został wybudowany jeszcze w czasach dawnego dworca kolejowego przy Dworcowej. Od lat ułatwia dojście z południowej części centrum do rynku i jest jednym z najważniejszych przejść w śródmieściu Katowic. Zapytaliśmy mieszkańców stolicy województwa, czy wiedzą, że od jutra będą musieli szukać innego skrótu i czy to miejsce rzeczywiście wymaga remontu.
3: Bardzo dobrze, ponieważ ten tunel chyba od 50 lat wygląda tak samo i jest przerażający.
4: Tak, na plus, jak najbardziej, bo trochę no raczej mocno zaniedbane to tu wszystko jest. Nocą tu raczej bym się bała przechodzić sama.
5: Mógłbym pójść troszeczkę inaczej tutaj przy Rialcie, więc można go zamknąć.
6: Czyli to będzie jakieś utrudnienie?
7: Być to uciążliwe, bo faktycznie jak się idzie z Wojewódzkiej, no to jest takie najszybsze przejście.
6: Często pani tędy przechodzi?
8: Często przechodzę i bardzo nie lubię. No przecież ciemno, byle jak, no powinien to zrobić.
9: Będę

0: Chodzi dookoła z przyjemnością.
1: Te głosy zebrała Martyna Pulchny. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku. Po przebudowie tunel zyska windę od strony ulicy Wojewódzkiej oraz nowe oświetlenie. Do końca dnia bez opadów, ale z silniejszym wiatrem. W nocy miejscami tylko 10 stopni, jutro najwyżej 22.
2: Najnowszy raport przekaże Marcin Rycki.
3: Zaczynamy od autostrady A1. Przypomnijmy, 6 kilometr trasy, kierunek Gliwice. Tam mamy zderzenie dwóch pojazdów osobowych tuż przed MOP-em do Bieszowice Zachód. Na miejscu działają służby, droga może się korkować. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Większe utrudnienia w miejscach prac drogowych. I tak drogowcy pojawili się na drodze krajowej 86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na DK94. Tutaj spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach, Dziedzicach, tam trwa budowa nowego wiaduktu. Ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska Białej i Katowic, odbywa się tylko jedną jezdnią. Drogowców spotykamy także na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dowiszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
2: Kwadrans po godzinie 14:00. Z nami Dariusz Schmidt. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No i co przed nami?
5: Przed nami w kraju, proszę państwa, po południu wieczorem zachmurzenie, nadal umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, ale głównie na wschodzie, na północnym wschodzie. Tam też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum. Nad morzem i na obszarach podgórskich do 22 w zachodniej połowie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Północno-zachodni i zachodni. Po południu jednak będzie on stopniowo słabł. W województwie śląskim po południe i wieczór nadal dość pogodne, choć też takie nie za gorące jak na letnią porę. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane, padać nie będzie. Temperatura teraz w granicach 18 do 20 stopni, tyle jest na termometrach w Katowicach, a w najcieplejszych momentach dnia do 21 będzie w Katowicach i w metropolii, do 20 w Częstochowie i na Jurze, do 19 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 16 do 18, a wysoko w Beskidach od 10 do 12. Wiatr umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Taki chłodny północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 977, mierzone na poziomie morza 1010 hektopaskali. Będzie rosło. Biometr po południu niekorzystny, ale wieczorem zmieni się w obojętny. W czasie najbliższej nocy zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Nie powinno padać. Temperatura jednak dosyć niska, w okolicach od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu oraz północnego zachodu. A jutro, jutro jest czwartek, tak?
2: Tak by to wychodziło.
5: Dobrze,
2: poczekaj,
5: dobrze.
2: Co jest po środzie?
5: Tak, po środzie jest czwartek.
2: Czwartek i on jest przed piątkiem. Tak,
5: oczywiście.
2: Tak.
5: To źle sobie zapisałem, no ale dobrze, że mi wyprostowałeś. Jutro w czwartek zachmurzenie zmienne, przeważnie duże, z przejaśnieniami i jedynie lokalnie może słabo pokropić, a temperatura w zakresie 20-22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, momentami dość silny, czyli pogoda, no wypisz, wymaluj taka jak dziś, z tym, że może ciut cieplej. I podobna aura również i w piątek, i w sobotę. W niedzielę temperatura nieco się obniży do 19-20 stopni, ale ten wiatr nadal będzie nam towarzyszył. Nadal, jeżeli coś będzie padać, to tylko tak symbolicznie. No i nadal te chłodne powietrze będzie do nas docierało. Troszeczkę cieplej zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu.
2: Ale gorąca atmosfera będzie w sobotę. Jeszcze raz przy tej okazji, jako że jesteś, skorzystajmy, zaprośmy z naszych słuchaczy. Ja powiem tym razem, gdzie, dobra?
5: Dobrze.
2: Żebyś ty nie miał. Do Śląskiego Ogrodu Impresaryjnego.
5: Tak, to jest w dzielnicy Rudy Śląskiej, Nowym Bytomiu. Każdy wie, tam z tyłu, tam koło Druida, czyli miejsca, gdzie nagrywamy. Michał Waży i Gwarzy. Michał też będzie razem ze mną tam często przy mikrofonie. Będziemy gwarzyli o

0: śniadaniu, że tak powiem, śniadanie wyjątkowe, przepyszne i też bardzo takich smaczków ludzkich innych poznamy z dziedziny kultury, z historii. No, będzie się tam działo wiele fajnych, smakowitych rzeczy.
1: Zapraszamy razem z Dariuszem Schmidtem.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Odbudowa zaufania do służby zdrowia. Ministra zdrowia przedstawia pomysły na naprawę systemu. W kuluarach szczytu NATO możliwe spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy to szansa na obniżenie napięcia. Wiatr powoli zaczyna słabnąć. Nad ranem huraganowe porywy osiągały prędkość 100 km na godzinę. Koniec z salonikami VIP, z ogromnymi wypłatami dla lekarzy i ich pracą na kilku etatach. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoje propozycje w odpowiedzi na kryzys w systemie ochrony zdrowia. W ostatnich dniach na jaw wyszły nieprawidłowości w wielu placówkach, w tym przypadki medyków pracujących po 100 godzin tygodniowo i zarabiających nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Ponownie łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest w resorcie zdrowia. Dagmaro, co jeszcze zapowiedziała ministra?
3: Szefowa resortu zdrowia twierdzi, że z perspektywy pacjenta najbardziej odczuwalne będzie przyspieszenie o 2 lata wdrażania systemu centralnej e-rejestracji. Do końca przyszłego roku ma on objąć 39 nowych specjalizacji. Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała też o planie ograniczenia wysokich wynagrodzeń lekarzy.
4: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
3: I to w przeliczeniu na miesiąc ma dawać kwotę maksymalnie 40 tysięcy złotych. Resort zamierza też ograniczyć sytuacje, w których lekarze pracują w kilku szpitalach.
4: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
3: Dodam, że część tych pomysłów pojawiła się już w ubiegłym roku, ale rząd wtedy wycofał się z ich wdrożenia, najprawdopodobniej obawiając się sprzeciwu środowiska medycznego.
2: Dagmara Kędzio, dziękujemy. Parlament Europejski wpisał do rezolucji o Ukrainie krytyczną ocenę decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Europosłowie przyjęli poprawkę przygotowaną przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej, której współautorami są europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i autor raportu Michael Galler.
5: Przyjęty zapis przypomina wcześniejsze stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie rzezi wołyńskiej. Europosłowie uznali decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA za niepotrzebną i niczym niesprowokowaną eskalację. Wyrazili też ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości oraz ocenili, że utrudnia ona pojednanie i nie jest zgodna z europejskimi wartościami. Rezolucja wzywa jednocześnie do deeskalacji i powrotu do dialogu. Parlament nie poparł natomiast dalej idącej poprawki zgłoszonej przez grupę KR, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. Przewidywała ona uzależnienie otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą od potępienia przez Kijów ideologii UPA i uznania zbrodni popełnionych na Polakach oraz ludności żydowskiej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
2: Tymczasem biuro ukraińskiego prezydenta potwierdziło, że w kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Już wczoraj doszło do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą a Kijowem. Dania jest gotowa bronić Grenlandii, mówi duńska premierka podczas drugiego dnia szczytu NATO w Ankarze. Mette Frederiksen skomentowała wczorajsze słowa amerykańskiego prezydenta, że Grenlandia powinna należeć do USA, a nie do Danii. Powiedziała, że jej kraj jest gotowy bronić Grenlandii, jak każdego kawałka terytorium NATO, w tym swojego własnego. Stanowisko USA w tej sprawie jest niestety bardzo jasne i nasze stanowisko jest tak samo jasne jak zawsze. Grenlandia nie jest oczywiście na sprzedaż. Mam nadzieję, że wszyscy, w tym wszyscy sojusznicy, będą szanować prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu NATO Donald Trump zarzucił Danii brak dostatecznego finansowania autonomicznego terytorium, którym interesują się i Rosja, i Chiny. Uspokaja się wiatr na Pomorzu. W nocy i nad ranem huraganowe porywy sięgały 100 km na godzinę. Strażacy mieli pełne ręce roboty, wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew.

0: i pompowania wody, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
1: Obecnie sytuacja jest już spokojniejsza, jednak nadal apelujemy o ostrożność. Warto zwracać uwagę na połamane gałęzie i uszkodzone drzewa, a także stosować się do komunikatów służb i prognoz pogody.
0: Profilaktycznie ewakuowano do budynków 15 z 69 odbywających się na Pomorzu obozów młodzieżowych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia i w nocy we wschodniej części kraju i w centrum, a także lokalnie na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu i burze. Temperatury w nocy od 9 do 12 stopni, a nad samym morzem do 15. Wiatr coraz słabszy, jeszcze tylko na Pomorzu i na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km na godzinę.
3: Ogłoszenie społeczne. I teraz...

0: Jest 15. Będą limity płac lekarzy oraz poziomu nakładów na wynagrodzenia w szpitalach. Ministra zdrowia przedstawiła plan walki z patologiami w polskich lecznicach. Trwają rozmowy zarządu walcowni w Czechowicach-Dziedzicach z pracownikami. Zwolnienia mają objąć blisko połowę załogi. Dziś maturzyści poznali wyniki majowych egzaminów. W Kurierze sprawdzimy dane z województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała maksymalne limity wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto na godzinę. To reakcja na sprawę spółki neurochirurgów, która miała wystawiać szpitalom w Mogilnie i Miastku rachunki sięgające 26 tysięcy zł za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy zł dniówki. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, podkreślała szefowa resortu.
2: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
0: Nie można dłużej udawać, że problemu w służbie zdrowia nie ma, napisał dziś tymczasem w swoich mediach społecznościowych prezydent Sosnowca. Polityk wystosował pismo do premiera, minister zdrowia i parlamentu z apelem w sprawie reform. Przypomnijmy, że w 2023 roku lekarz rekordzista z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego miał przepracować niemal 5 tysięcy godzin w ciągu roku, a niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji kierować SOR-em w Szpitalu Południowym w Warszawie i za absurdalną wykazywaną liczbę godzin pracy zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona. Zarząd Walcowni Metali Dziedzice prowadzi konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie warunków odejścia z firmy. Około 200 pracowników z załogi liczącej 447 osób. Jak przekazała Radiu Katowice rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy Walcownia Czechowice, Anna Janocha, szczegóły ustaleń zarządu i strony związkowej będą znane po 20 lipca. Firma planuje zwolnienia w związku z ogólnie trudną sytuacją na rynku metali. Zarząd podejmuje obecnie różne działania mające na celu poprawę sytuacji firmy. Nadzieją dla walcowni są na przykład produkty podwójnego zastosowania czy konkretne zamówienia dla wojska, poinformowała rzeczniczka. Do końca sierpnia mają ruszyć odejścia pracowników.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Zabrze planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Funkcjonowała ona w mieście już wcześniej, ale została zawieszona na czas budowy centrum przesiadkowego. Obecnie Zabrze jest jednym z nielicznych miast metropolii, które nie pobiera opłat w ramach strefy płatnego parkowania. O szczegółach Artur Zubek.
3: W pierwszej kolejności strefa ma objąć ścisłe centrum miasta. Ma obowiązywać w dni robocze od godziny 9 do 17. Planowane rozwiązania mają przyczynić się do stworzenia dodatkowych możliwości parkowania dla mieszkańców i odwiedzających. Pierwsza rozpoczęta godzina postoju ma kosztować kierowców 4 zł. Dokonywanie opłat ma być możliwe w parkomatach i przy użyciu aplikacji mobilnych. Dla osób zamieszkujących w obszarze strefy przewidziany został abonament. Ma on kosztować 240 zł rocznie za jeden pojazd. Przysługiwać będzie osobom zameldowanym w strefie płatnego parkowania i rozliczającym podatek dochodowy w Zabrzu. Miasto pomyślało również o biznesach w obrębie strefy. Przedsiębiorcy będą mogli wykupić abonament w wysokości 300 zł miesięcznie. Dla osób niepełnosprawnych z kartą parkingową przewidziano 3 darmowe godziny na wyznaczonych miejscach w strefie płatnego parkowania.
0: Planowane działania są elementem realizacji programu oszczędnościowego, a o zmianach mają zdecydować w poniedziałek zabrzeńscy radni. Maturzyści poznali dziś wyniki egzaminu dojrzałości. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Katowice Eliza Meger.
4: Po napisaniu matur nie sprawdzałem sobie wyników, żeby nie stresować się tym właśnie, tylko odpocząć ten miesiąc wakacji. I dzisiaj rano, kiedy je zobaczyłem, byłem sobie bardzo zadowolony, bo napisałem tę maturę bardzo ładnie.
5: Znaczy dobrze, jestem zadowolona, podstawy wszystko bardzo fajnie. Teraz czekamy na wyniki rekrutacji i mam nadzieję, że się uda do Krakowa dostać.
6: A teraz już tylko rekrutacja i wakacje.
7: No właśnie, najdłuższe wakacje w życiu, prawda? Jakie macie plany, jeżeli można wiedzieć?
8: Praca i tylko praca. Studia, własne mieszkanie. Trzeba wszystko opłacać, niestety tak się żyje w tym państwie.
7: Czyli dorosłość nadeszła.
8: Na to wygląda, no.
0: W województwie śląskim zdało 81% osób, a wyniki tegorocznej matury poznało dzisiaj ponad 44 tysiące maturzystów. Do końca dnia bez opadu.

0: Kraków, potem chłodna noc do 13 stopni, a jutro do 22. Na przemian chmury i rozpogodzenia. Znów będzie mocniej wiać.
1: Szczegóły przekaże Marcin Rudzki.
2: Ponownie zaczynamy od autostrady A1, ale tym razem mamy trochę dobrych informacji. Przypomnijmy, 6 km trasy, kierunek Gliwice. Tam mieliśmy zderzenie dwóch pojazdów osobowych tuż przed MOP-em do Bieszowice Zachód. Aktualnie w miejscu zdarzenia jedziemy bez utrudnień. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Większe utrudnienia mamy głównie w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy na DK86 w Sosnowcu jeszcze przed zjazdem na drogę krajową 94. Tutaj wciąż spowolnienie na pasach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Na jedynce w Czechowicach Dziedzicach trwa budowa nowego wiaduktu. Tutaj ruch w obydwu kierunkach, czyli w stronę Bielska-Białej i Katowic, odbyła się tylko jedną jezdnią. No i niestety mamy już korek. Drogowców spotykamy też na autostradzie A1, kierunek Łódź pomiędzy Piekarami a Dobieszowicami. Tam prace drogowe i zwężenie. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trudne warunki pogodowe na północy Polski, wichura na wybrzeżu i w warmińsko-mazurskim. Weszła w życie reforma, która pozwala egzekwować prawa osób zmuszonych do założenia działalności gospodarczej. Spadło bezrobocie pod koniec czerwca, wyniosło 5,8%. Krynica Morska walczy ze skutkami wiatru i sztormem. Na wybrzeżu ustawiono zabezpieczenia z piaskiem i usypano wały. Zagrożone są także lokale gastronomiczne na plaży.
5: Żywioł naprawdę daje o sobie znać. Na plaży przy wejściu numer 26, które jest całkowicie zamknięte dla osób postronnych, pracuje sztab kryzysowy na czele z burmistrz Krynicy Morskiej Sylwią Szczurek. Strażacy wypełniają kolejne worki z piaskiem. Wejście jest odgrodzone taśmą policyjną. Na innych wejściach również ograniczenia, te fizyczne, w postaci wysokich wałów, które mają ochronić pobliskie mienie przed zniszczeniem. Spacerowiczów można za to spotkać na bulwarze. Jak wyglądała noc na Mierzei?
6: Nie spałyśmy w nocy, bo tak wiało, że budziło nas wiatr, bałyśmy się trochę, no a teraz jesteśmy przerażone tym i współczujemy osobom, które mają tutaj bary.
7: My w domku drewnianym. Cały się kręcił, ruszał, naprawdę, takie odgłosy, jakby zaraz zwiać miało.
5: Na Mierzei, w Sztutowie i w Krynicy Morskiej ewakuowano w sumie 380 harcerzy z terenów obozowych. Dzieci i młodzież przetransportowano w bezpieczne miejsce do szkoły podstawowej w Sztutowie.
4: Relacjonował Mateusz Czerwiński. Silny wiatr spowodował przerwę w dostawie prądu w części województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeczniczka energii operatora Beata Ostrowska mówi, że awarie są usuwane na bieżąco.
8: Bez zasilania pozostaje część odbiorców w regionie Braniewo, Elbląg, Kętrzyn, Kwidzyn. Na skutek tych silnych wiatrów bez zasilania w oddziale Olsztyn pozostawało około 3000 odbiorców, przy czym z każdą godziną ta liczba maleje.
4: Problemy z dostawami prądu może mieć jeszcze około 5000 odbiorców w województwie. Bezrobocie nieznacznie w dół pod koniec czerwca wyniosło 5,8% i było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w maju. Tak wynika z szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych było niemal 903 tysiące osób bezrobotnych, czyli o ponad 13 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Eksperci zwracają uwagę, że w miesiącach letnich korzystnie na rynek pracy wpływają prace sezonowe. Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim, Poznaniu i w Warszawie. Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty szydłowiecki oraz brzozowski. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwala egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści, mówi główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
9: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
4: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi nawet mandat w wysokości do 5000 zł. To koniec memorandum. Układanie się z Irańczykami to strata czasu, ogłosił prezydent Donald Trump. Ameryka zachowuje się w polityce zagranicznej tak samo jak podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Odpowiadają Irańczycy i podkreślają, że odrzucają takie zasady gry i nie zamierzają się ugiąć.
10: Sytuacja zaostrzyła się wczoraj.

0: po tym jak Irańczycy zaatakowali trzy tankowce przepływające przez cieśniny Ormuz bez ich zezwolenia. W odpowiedzi najpierw Departament Skarbu USA cofnął zgodę na tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy, a potem Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie porty. Dziś rano Iran zaatakował więc amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami wspierania USA. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w portalu X, że Stany Zjednoczone naginają zasady, zastraszają rywali, mnożą przeszkody i oszukują zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i w polityce zagranicznej. Amerykański prezydent również nie przebierał w słowach. Stwierdził, że to już koniec memorandum o porozumieniu, bo układanie się z Irańczykami to strata czasu. Irańskich liderów nazwał chorymi, szumowinami i nieuczciwymi graczami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce przeważnie bardzo dobra, na południu i południowym zachodzie dobra. Ponad 60% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie burze i tam opady będą intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, na termometrach w Suwałkach 12 stopni, w Warszawie 19, w Przemyślu 20, a w Opolu 21.
3: Autopromocja.
4: 20 lat temu

się oczywiście. W parku, w sklepie, na przystanku, o skinie, manikirzyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i o pieskach,

0: oczu z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki.
1: Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinhead'a stryj, czyś ty punkowy wuj?

Posłuchaj, Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę, i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha.

tacy katolicy i

0: prawną. Pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników z cywilnoprawnych w umowę o pracę, unikną kary. Za rażące omijanie przepisów grozi jednak mandat w wysokości do 5000 zł. Program CPN, ceny paliwa niżej, może powrócić. Resort Energii nie wyklucza, że przywróci osłonę, z której kierowcy korzystali od marca do końca czerwca. Ostateczna decyzja będzie podejmowana po konsultacjach z Ministerstwem Energii i branżą paliwową, zastrzega wiceminister Konrad Wojnarowski i wyjaśnia, że wiele będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Rozważamy, jednak dopóki konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało miejsce na początku tej bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
0: A na Bliskim Wschodzie sytuacja znów zrobiła się napięta. Amerykanie ponownie atakują cele w Iranie. W portowym mieście Bandar Abbas nad cieśniną Ormus odnotowano 8 eksplozji. Zaatakowane miało być też miasto Bushehr na południowym zachodzie kraju. Z kolei irańska armia grozi przeprowadzeniem w najbliższym czasie ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy miejscami popada, w centrum i na wschodzie również zagrzmi. Nad morzem i w górach silne porywy wiatru. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni. W dzień najmniej chmur na zachodzie i południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego będzie silnie wiało. Temperatura maksymalna od 14 do 23 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Prawie 10 minut po północy. Dziś czwartek, 9 lipca, 190 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:25, zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Mikołaj, Sylwia, Weronika i Zenon.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

0: Jest czwartek. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła planowane zmiany w ochronie zdrowia. 81% maturzystów z województwa śląskiego zdało egzamin dojrzałości. Zakończyła się modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Zdaniem Jolanty Sobierańskiej-Grendy przez lata w systemie ochrony zdrowia narastały nieprawidłowości, które niektórzy wykorzystywali do własnych interesów. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że polską służbę zdrowia mimo ostatnich wydarzeń tworzą ludzie z misją i poczuciem odpowiedzialności.
2: Nie możemy jednak udawać, że system jest wolny od wad. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady,